0: Włocławek po polsku.
1: Zwrot w sprawie Wołynia. Ustępstwa deklaruje prezydent Ukrainy. Francja i Anglia. Dzisiaj mecz o trzecie miejsce na piłkarskich mistrzostwach. Gwałtowne burze nad Polską. Straż pożarna miała dużo pracy. Michał Pierzchała, dzień dobry. Z satysfakcją i nadzieją przyjmuje słowa i decyzję Wołodymira Zełenskiego. To najnowszy komentarz premiera Donalda Tuska po tym, jak ukraiński prezydent zapowiedział ustępstwa w sprawie badania zbrodni na Wołyniu. Otwarte mają zostać archiwa, ma być też więcej zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Zełenski poinformował, że przeprowadził naradę dotyczącą polityki Ukrainy wobec Polski. Według polskich historyków w lipcu 1943 roku oddziały ukraińskiej powstańczej armii przeprowadziły skoordynowane ataki na około 150 miejscowości zamieszkiwanych przez Polaków na Wołyniu, co stało się kulminacją zbrodni, określanej w Polsce jako ludobójstwo wołyńskie. Według badaczy zginęło ponad 100 tysięcy Polaków. Przed nami ostatnie dwa mecze piłkarskiego mundialu. Dzisiaj spotkanie o trzecie miejsce, czyli tak zwany finał pocieszenia, tyle że dla Francji i Anglii trzecie miejsce to żadne pocieszenie. Jak to możliwe, tłumaczy Michał Waszkiewicz.
2: Oczywiście inaczej wygląda sprawa, kiedy w meczu o trzecie miejsce grają takie zespoły jak Maroko, kiedyś Korea Południowa i Turcja, czy wcześniej Bułgaria. Dla futbolowych potęg, które na mundial przyjeżdżają po złoto, mecz o brąz kilka dni po przegranym półfinale jest jak kara. I takie dochodzą już sygnały z obozu Anglików i Francuzów. Francuzi ponoć rozważają duże zmiany w składzie, a szanse dostaną rezerwowi. Anglicy też pewnie nie mogą pogodzić się z porażką z Argentyną. Jeśli Anglicy też postają na rezerwowych, to będzie jasny sygnał, że mecz o brąz ma coraz mniej sensu.
1: Na jutro finał Hiszpania-Argentyna. Gwałtowne burze nad Polską, ulewy i silny wiatr przechodziły w nocy z zachodu na wschód. Strażacy usuwali połamane gałęzie, musieli też wypompowywać wodę z zalanych piwnic. Dziś także ma być niebezpiecznie. Ostrzeżenia wydane przez synoptyków obowiązują dla całej wschodniej połowy kraju, a także dla województwa opolskiego i dla części Wielkopolski. Konferencja rektorów Uniwersytetów Polskich apeluje do rządu o tanie posiłki dla studentów. Jak przekonują rektorzy, uczelni nie stać na prowadzenie własnych i tanich stołówek, dlatego chcą uruchomienia programu wsparcia. Szacuje się, że taką pomocą mogłoby być zainteresowanych nawet 30% studentów. Rząd odpowiada, że prace trwają. Resort nauki zamówił na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu program, którego celem jest opracowanie kompleksowego i opłacalnego finansowo modelu prowadzenia uczelnianej stołówki. Ma on stanowić gotowy wzorzec dla podmiotów decydujących się na uruchomienie takich miejsc. Poza tym Uniwersytet Jagielloński realizuje zlecone badanie dotyczące akademickiej gastronomii społecznej.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Sobota będzie pochmurna, ale z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach przelotnie będzie padał deszcz, możliwe także burze, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski. Na termometrach w ciągu dnia od 22 stopni miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich do 26 w centrum i do 29 stopni na południowym wschodzie.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Reklama.
6: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia Kowalstwo Artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
7: Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37 przez 39. To najlepszy czas. Salon łazienek Bokaro.

0: Sławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
1: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Choinek Wiktorowo.
2: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Włocławek, Park Handlowy S1, ulica Kruszyńska 17. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
0: Po reklamie.
3: Po polsku.

jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie

ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przedburzowo przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.

Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez trend,

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
3: Wszystkim słuchaczom Radia Włocławek życzę wspaniałych, słonecznych wakacji i udanego, bezpiecznego wypoczynku. Joanna Borowiak, poseł na Sejm.
0: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: Reklama.
1: Kobiety zmieniają świat, a tego lata zmieniamy go w Dworku pod Aniołem. Letni Sylwester? Oczywiście! 25 lipca, godzina 19. Zaczynamy wielką zabawę. Barmańskie show, fotobudka, wyśmienite menu, słodki stół i szampan o północy. Dworek pod Aniołem. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy niezwykłe. Cyprianka 14B. Rezerwacje 660-472-225. Pozwól, by lato stało się wyjątkowe.
2: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Większość Polski z burzami. Synoptycy wydali nowe ostrzeżenia. Cena diesla może zbliżyć się do 8 zł za litr. Dar młodzieży kończy amerykańską misję i wyrusza w rejs powrotny do Europy. Michał Pierzchoła. 13 województw jest objętych ostrzeżeniami przed burzami. Jak informuje o poranku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, chodzi o centralną, wschodnią i południową Polskę. Na ogół są to alerty najniższe.

0: spalone drzewa i wypompowywali wodę z posesji. W województwie opolskim do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Lipowej w powiecie nyskim, gdzie piorun uderzył w budynek.
1: Amerykanie zakończyli siódmą z rzędu noc bombardowań Iranu. Celem były m.in. infrastruktura logistyczna irańskiego wojska i podziemne składy uzbrojenia. Amerykańskie wojsko nie sprecyzowało, ile celów zostało zbombardowanych. To największa eskalacja konfliktu od czasu zawarcia przez USA i Iran w czerwcu wstępnego porozumienia. A to powoduje wzrost cen paliw. W przyszłym tygodniu kierowców mogą czekać dalsze podwyżki. Według analityków biura Reflex benzyna 95 może kosztować średnio 7,30 za litr, a diesel może zbliżyć się do 8 zł. Fregata szkolna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dar Młodzieży kończy postój w Bostonie i przygotowuje się do wyjścia w morze w kierunku Wielkiej Brytanii. Jest to ostatni etap amerykańskiej wyprawy jednostki, podczas której żaglowiec reprezentował Polskę w obchodach 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Kapitan przekonuje, że kondycja załogi jest dobra i że wszelkie problemy techniczne zostały rozwiązane. Powrót Daru Młodzieży do macierzystego portu w Gdyni zaplanowano na 24 sierpnia. Obecna wyprawa do USA może być jednym z ostatnich dalekomorskich rejsów 45-letniej fregaty. Uniwersytet Morski ogłosił przetarg na budowę nowego trzymasztowego żaglowca szkolnego, który ma zastąpić wysłużoną jednostkę.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przez cały dzień w wielu miejscach przelotnie będzie padał deszcz. Mogą także być burze, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski. Tutaj synoptycy wydali ostrzeżenia. Na termometrach w ciągu dnia od 22 stopni na Pomorzu i Warmii, także w górach do 26 stopni w centrum i do 29 stopni na południowym wschodzie.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Reklama. Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
5: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506-794-420 lub 544-121-657. Twoje meble zaczynają się u nas.
6: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
4: Po reklamie WPP na 101 i 4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku. Profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku. Ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. Sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Choinek Wiktorowo.
0: Po reklamie.
4: Radio Wrocławek.
0: Po polsku.

wszyscy w porcie odetchnęli. Zwiał, nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombinezon odpłynął pod...

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
3: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Włocławek, Park Handlowy S1, ulica Kruszyńska 17. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
0: Po reklamie.

0: polsku.
1: Być ostatnia szansa, neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: Reklama.
1: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin – twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12, B 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
0: Po reklamie. Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.

0: Dla powiatów na południu województwa podkarpackiego synoptycy ogłosili alert drugiego stopnia. Mieszkańcy i turyści otrzymali ostrzeżenia SMS-em. W tej części kraju wraz z deszczem i burzą może pojawić się grad. Polityczna odwilż na linii Kijów-Warszawa. Wołodymyr Zełenski zapowiedział 5-punktowy plan na naprawę relacji ukraińsko-polskich. Potrzebujemy dobrych sąsiedzkich relacji opartych na szacunku, napisał prezydent Ukrainy na platformie X. Wśród decyzji otwarcie wszystkich archiwów ukraińskich służb, które zawierają informacje o rzezi wołyńskiej. Dodatkowo Kijów ma zacząć wydawać stronie polskiej więcej niż obecnie pozwoleń na poszukiwania i ekshumację szczątków ofiar. Kolejnymi punktami planu są działania dyplomatyczne i rozszerzenie dialogu między oboma narodami. Donald Tusk przekazał, że patrzy na zapowiedzi Zełenskiego z satysfakcją i nadzieją. Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dzielą, napisał premier w internecie. Zaskoczenia raczej nie będzie. Na polach Grunwaldu trwają ostatnie przygotowania przed popołudniową rekonstrukcją największej polskiej bitwy średniowiecza. Na miejscu blisko 1400 uczestników po jasnej stronie mocy będzie walczyć m.in. chorągiew mazowiecka księcia Janusza, opowiada jej dowódca Robert Dusza.
1: Naszą najważniejszą rolą w sobotniej inscenizacji będzie oczywiście pokonać krzyżaków i sprawić, żeby historia się powtórzyła jak co roku, a bieg wydarzeń się nie zmienił jednak. Nasza chorągiew w trakcie samej bitwy według zgłoszeń powinna liczyć około 70 uczestników.
0: Dni Grunwaldu trwają już od środy, obfitują w turnieje rycerskie i łucznicze, pokazy średniowiecznego rzemiosła i kuchni sprzed lat. Początek dzisiejszej bitwy o godzinie 15, a więc jest jeszcze sporo czasu, aby z wielu zakątków Polski pod Grunwald dojechać.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Będzie chłodniej. W ciągu dnia na termometrach od 22 stopni, miejscami na Pomorzu i Warmii, a także w górach do 26 stopni w centrum i do 29 stopni na południowym wschodzie. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach przelotne deszcze, a także w większości kraju mogą pojawić się burze.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Reklama.
6: Co robisz?
7: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
6: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
7: Serio? A co z serwisem?
6: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
7: Brzmi dobrze.
6: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
7: To mnie przekonałeś.
6: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
8: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
7: Wow!
8: Przy zakupie pakietu zabiegów, jeden zabieg gratis.
4: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: reklama.
1: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
2: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
3: Wszystkim słuchaczom Radia Włocławek życzę wspaniałych, słonecznych wakacji i udanego, bezpiecznego wypoczynku. Joanna Borowiak, poseł na Sejm.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
2: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
1: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
2: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
1: No co, chodzimy do gry?
2: Pewnie! Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
3: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić. Doktor Materac zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%. Doktor Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17. Doktor Materac. Twój sen w hiszpańskim stylu. Ole!
0: Po reklamie. Tak, gramy tylko my. We Włocławku po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nadal nie da się wyciągnąć z rzeki Poprad wykolejonego pociągu. W Kanadzie i USA potężne zanieczyszczenie powietrza. Zacięta rozgrywka golfowa. Posłuchajcie, ilu uderzeń potrzebowali zawodnicy, aby zakończyć rundę. Michał Pierzchała. Nie udało się kolejarzom w nocy wydobyć wagonów, które wpadły do rzeki Poprad po wykolejeniu się pociągu towarowego w pobliżu Warchomli w Małopolsce. Będzie to możliwe dopiero po naprawie torowiska, które zostało poważnie uszkodzone w dwóch miejscach. Prace prowadzone są przez całą dobę, jednak na razie PKP nie podaje terminu ich zakończenia. Według wstępnych szacunków naprawa torów i wydobycie wagonów mogą potrwać co najmniej kolejną dobę. Przyczyny wczorajszego wykolejenia pociągu nie są jeszcze znane, wyjaśnia je Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, która na miejscu prowadzi oględziny. Utrudnienia w ruchu kolejowym nadal występują na odcinku Nowy Sącz - Krynica - Zdrój. Przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową. Prezydent USA Donald Trump chce, aby Kanadyjczycy zapłacili za zanieczyszczone powietrze w Stanach Zjednoczonych, które jest skutkiem trwających leśnych pożarów w Kanadzie. Zapowiedział, że koszty związane z zanieczyszczeniem zostaną dodane do ceł. Wczoraj gęsty smog dotarł do Waszyngtonu. Nie odbył się także debiut Roberta Lewandowskiego. Mecz, w którym Polak mógł zagrać po raz pierwszy w barwach Chicago Fire, został odwołany z powodu zadymienia miasta. Trudno wytrwać w takich warunkach, mówią mieszkańcy i turyści.
2: Cierpię na astmę i poczułam zapach dymu co najmniej 5 minut przed lądowaniem samolotu.
3: Psy bardzo się stresują, kiedy musimy je zabierać na spacer, szczególnie te starsze.
1: Fatalna jakość powietrza także w Kanadzie. Tam odnotowano już ponad 850 pożarów lasów. Sejm powołał mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. To adwokatka, obrończyni praw człowieka i współzałożycielka inicjatywy Wolne Sądy. Aby kandydatka objęła funkcję, potrzebna jest jeszcze zgoda Senatu.

0: dężeń, aby piłka dotarła do dołka. Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
1: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Pogoda na 101 i 4 FM.
3: 22 stopnie pokażą dzisiaj termometry na Pomorzu i Warmii, również w górach. W centrum 26, a na południowym wschodzie najcieplej do 29 stopni. Zachmurzenie dziś duże z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach przelotnie będzie padał deszcz. W większości kraju także mogą pojawić się burze.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Reklama. Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506 794 420 lub 544 121 650. Twoje meble zaczynają się u nas.
5: Kobiety zmieniają świat. A tego lata zmieniamy go w Dworku pod Aniołem. Letni Sylwester? Oczywiście! 25 lipca, godzina 19. Zaczynamy wielką zabawę. Barmańskie show, fotobudka, wyśmienite menu, słodki stół i szampan o północy. Dworek pod Aniołem. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy niezwykłe. Cyprianka 14B. Rezerwacje 660-472-225. Pozwól, by lato to stało się wyjątkowe.
2: Po reklamie.
6: Jesteśmy po 11:00, niedzielne, dość szare przedpołudnie, ale jednak trwają wakacje, więc tych wydarzeń w naszym regionie jest całkiem sporo. O nich będę przypominać. Będziemy też mówić m.in. o tym, że w powiecie włocławskim pojawi się nowe miasto. Więcej szczegółów w dzisiejszym programie. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.
2: WPP na 101 i 4 FM.

0: Reklama. Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
0: Po reklamie.
2: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: Zajrzyjmy szybko do kalendarza. Niedziela dość szara, ale wakacyjna. 12 dzień lipca. Imieniny obchodzą Jan, Felix, Andrzej i Bruno. Wszystkiego najlepszego. Do końca lata pozostały nam 72 dni. My wracamy za chwilę do grania. W tej godzinie powiemy jeszcze m.in. o nowych autobusach we Włocławku.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Po reklamie.

We Włocławku pojawią się kolejne nowe autobusy. I co ciekawe, miasto pozyskało kasę z Unii Europejskiej. Aż 44 miliony złotych, które miasto pozyskało na 14 nowych autobusów. W stolicy Kujaw pojawiło się aż 14 fabrycznie nowych elektrycznych MAN-ów. Jest to największa jednorazowa dostawa pojazdów w całej historii włocławskiego MPK. W całej 75-letniej historii. 14 nowych autobusów, no to liczymy, że nie dość, że nowe, to będą jeszcze punktualne.

0: Reklama.
1: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
2: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie. Potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
3: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kilka dni może potrwać naprawa torowiska w pobliżu Wierchomli w Małopolsce. Sobota niespokojna w pogodzie, do końca dnia możliwe burze, czasem z gradem. Wyjątkowy finał na piłkarskim mundialu, przerwa w meczu dwukrotnie dłuższa, bo będzie w tym czasie koncert. Michał Pierzchała. Służby nadal pracują w miejscu wykolejenia pociągu towarowego w Małopolsce w pobliżu Wierchomli. Prace trwały całą noc. Wtedy specjalistyczny dźwig ustawiony równolegle do trasy kolejowej podniósł na tory dwa wagony. Kilkanaście wagonów udało się odstawić na tor boczny w Nowym Sączu. Tam przejdą oględziny Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
2: Obecnie przyjechał kolejny dźwig od strony Muszyny i on będzie odnosił te wagony, które nadal są na torowisku.
1: Później ruszy naprawa torowiska poważnie uszkodzonego w dwóch miejscach i dopiero wtedy kolejarze przystąpią do wyciągania wagonów, które znajdują się w nurcie rzeki Poprad. Bez odbudowy torowiska nie będzie to możliwe. Cała operacja może potrwać jeszcze nawet kilka dni. Przed nami niespokojny dzień w pogodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z ulewnym deszczem, gradem i silnym wiatrem. O zagrożeniu informuje również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najnowsze informacje zebrał Grzegorz Kozioł.
3: Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą 13 województw w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. Prognozowane są tam burze z opadami deszczu do 35 mm oraz porywami wiatru nawet do 85 km na godzinę. Miejscami może spaść grad. Dla południowej części województwa podkarpackiego Instytut wydał ostrzeżenia drugiego stopnia w związku z burzami, którym towarzyszyć będą opady do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie również możliwy jest grad. Alerty obowiązują do wieczora.
1: Były prezydent FIFA Sepp Blatter krytykuje piłkarską centralę za długość przerwy w jutrzejszym finale piłkarskich mistrzostw i pyta, dokąd zmierzasz FIFA. Przerwa w meczu Hiszpania-Argentyna będzie trwała 30 zamiast 15 minut. W tym czasie na stadionie odbędzie się koncert z udziałem Justina Biebera, Shakiry, Madonny i wielu innych wykonawców. Obecny szef FIFA Gianni Infantino zapowiedział, że będzie to największa scena wszechczasów z kilkoma miliardami widzów, którzy obejrzą spektakl, w którym wystąpią również postacie z programów telewizyjnych dla dzieci Muppet Show i ulicy Sezamkowej. Dyrektorem artystycznym wydarzenia inspirowanego koncertami w przerwie Super Bowl jest wokalista Coldplay, Chris Martin i jego zespół wystąpi z renomowanym chórem z nowojorskiej szkoły publicznej. Sponsorem

0: prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Reklama.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
4: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
2: Po reklamie.
5: Jesteśmy po 12:00, popołudnie trwa. Co ciekawego dziś dzieje się w naszym regionie? O tym więcej opowiem w tej godzinie. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.
2: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.
6: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski Kapitał. 26 lat doświadczenia na rynku. Profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku. Ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Włocławek, Park Handlowy S1, ulica Kruszyńska 17. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
0: Po reklamie. Tak, tak, gramy tylko my.
4: Tylko my.
0: We Włocławku po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM.

0: Co ciekawego dzieje się dziś w naszym regionie? Na przykład w Krzyżówkach dziś zlot pojazdów zabytkowych i klasycznych. Impreza już się rozpoczęła, w programie m.in. rozdanie nagród za najładniejszy samochód, najładniejszy motocykl czy najstarszy samochód z lotu. Impreza potrwa aż do 22:00, od 18:00 będzie dyskoteka w rytmie lat 80. i 90. To w Krzyżówkach, czyli pomiędzy Włocławkiem a Lipnem. To jednak nie jedyna ciekawa impreza, która odbywa się dziś w naszym regionie. Więcej jeszcze w tej godzinie powiemy. No i tę niedzielę spędzamy w rytmie największych przebojów.
1: Reklama.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
1: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

Regularnie podrzucam wam informacje o tym, co dziś dzieje się w naszym regionie. Teraz zaglądamy do Bobrownik. Tam w pobliżu ruin zamku dziś odbywa się festyn charytatywny, piknik charytatywny dla Arturka, który zmaga się z dystrofią mięśniową Duchenna. Dziś w okolicach ruin zamku w Bobrownikach m.in. animacje dla dzieci, dmuchańce, karmienie alpak, możliwość zrobienia zdjęć z Akademią Egzotycznej Przyrody, a także muzyka na żywo. Wszystko rozpoczyna się o godzinie 15 i potrwa do 20. Udział jest darmowy, a miejsce to, tak jak mówiłem, boisko przy ruinach zamku w Bobrownikach.

0: Reklama.
1: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. Sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
0: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Drożeją paliwa, cena diesla może zbliżyć się do 8 zł. Kilka kąpielisk wyłączonych z użytkowania, bo zakwitły niebezpieczne glony. Francja i Anglia zagrają o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. Michał Pieszchała. Będzie drożej na stacjach paliw. Jak wskazują eksperci biura Reflex, w przyszłym tygodniu cena diesla może wzrosnąć o kilkadziesiąt groszy i zbliży się do 8 zł za litr. Z kolei średnia cena benzyny 95 może wynieść 7,30. Koszty tankowania mocno rosną w reakcji na doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie doszło do eskalacji konfliktu i wznowienia amerykańsko-irańskich działań militarnych. We wszystkich nadmorskich kąpieliskach, o ile oczywiście pogoda pozwoli, można się kąpać, tak wynika z najnowszej mapy Sanepidu, ale w głębi kraju są miejsca z zakazami. W województwie opolskim z powodu zakwitu glonów z użytkowania wyłączono kąpielisko w Kluczborku i popularne także wśród turystów kąpielisko na jeziorze Nyskim. Późnym wieczorem o 23:00 w Miami Francja i Anglia zagrają o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. To będzie mecz drużyn, które na mundialu liczyły na więcej, ale pozostanie im walka o brązowy medal. Francja przegrała z Hiszpanią, a Anglia musiała uznać wyższość Argentyny. Więcej o dzisiejszym spotkaniu powie Błażej Kulesza.
2: Nastroje w obu zespołach są nie najlepsze. Dla trenera Francuzów Didiera Deschampsa to będzie ostatni pojedynek w roli selekcjonera.
3: Musi wiedzieć, co się dzieje w głowach, co się dzieje w drużynie, jak zawodnicy przeżyli te porażki. To dotyczy Deschampsa, a do Tuchela. Tutaj też jest dużo pretensji, też nie wiadomo, czy będzie kontynuował pracę jako selekcjoner.
2: Jak mówi były nasz reprezentant i były drugi trener naszej kadry, Dariusz Dziekanowski, kluczowa w tym wypadku jest motywacja.
3: To nie jest takie łatwe, dlatego że to jest dylemat między tym. Trener musi zdecydować, kto jest gotowy, żeby zagrać się o to trzecie miejsce. Tylko i aż trzecie miejsce.
2: O ile dla Francuzów to i tak będzie najgorszy wynik na mundialu od 8 lat, bo zdobywali złoto i srebro na ostatnich dwóch mistrzostwach, to dla Anglików brązowy medal byłby najlepszym wynikiem od 60 lat.
1: Ten mecz dziś wieczorem, a jutro w finale Hiszpania zagra z Argentyną.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli.

0: przelotnie padać deszcz. Spodziewamy się także burz, zwłaszcza w centralnej, południowej i wschodniej Polsce. Na termometrach od 22 stopni na Pomorzu i Warmii do 26 w centrum i do 29 stopni na południowym wschodzie. Jutro też deszcze, ale będzie odrobinę chłodniej, o 2-3 stopnie.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Reklama. Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506 794 420 lub 544 121 650. Twoje meble zaczynają się u nas.
4: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
5: Wow!
4: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
1: Po reklamie.
6: Jesteśmy po 13, niedziela trwa. Kochani, w powiecie włocławskim będzie nowe miasto. Jakie? O tym więcej za moment.
1: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
0: Po reklamie. Włocławek po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM we Włocławku po polsku.

0: Powiat włocławski wzbogaci się o kolejne miasto. Będzie nowe miasto w naszym regionie. Konkretnie chodzi o Choceń, który póki co jest wsią, trzeba przyznać, bardzo dużą wsią. Teraz od 1 stycznia ma być jednak miastem. Choceń znalazł się w rządowym projekcie rozporządzenia dotyczącego nadania praw miejskich 12 wsiom w całym kraju. No i Choceń jest jednym z nich. Według planu Choceń stanie się miastem 1 stycznia 2027 roku.
1: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
3: Masz dość nudy? Wejdź do świata Pixland. Pixland to kolorowa, interaktywna podłoga LED, która reaguje na każdy Twój ruch. Szukasz pomysłu na rodzinne wyjście? Spotkanie z ekipą? Urodzinki pełne emocji? Pixland to super zabawa dla dzieci, wyzwanie dla młodzieży i energia dla dorosłych. Pixland. Wejdź do gry. Pixland. Level up. Włocławek. Ulica Smolna 6.
1: Po reklamie WPP na 101,4 FM.

Teraz ważna informacja dla kierowców. Już niektórzy może to zauważyli, już niektórzy może się przyzwyczaili, ale będę przypominał, bo to jedna z najważniejszych informacji tego tygodnia. Most stalowy w centrum miasta, most imienia marszałka Rydza Śmigłego, od teraz jest zamykany. Codziennie od 22 do 6 nie przejedzie tamtędy żaden samochód, zwłaszcza daje się to we znaki tym, którzy na 6 dojeżdżają do pracy z jednej strony Wisły na drugą, no i muszą teraz nadrabiać drogę przez Tamę. Dobra wiadomość jest taka, że dzięki temu nocnemu zamknięciu prace mają przyspieszyć.

0: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Co robisz?
2: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
1: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
2: Serio? A co z serwisem?
1: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
2: Brzmi dobrze.
1: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
2: To mnie przekonałeś.
1: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
3: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić. Doktor Materac zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%. Doktor Materac, Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17. Doktor Materac. Twój sen w hiszpańskim stylu. Ole!
0: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nowe ustalenia w sprawie wykolejenia pociągu towarowego w Małopolsce. Tysiące uderzeń piorunów w Szwajcarii przez kraj przechodzą gwałtowne burze. Na koniec mundiali żegnający się z reprezentacją selekcjoner Francji. Michał Pierzchała, maszynista pociągu, którego wagony wykoleiły się do rzeki Poprad, był trzeźwy, a w jego organizmie nie wykryto środków odurzających, przekazała Julia Sołtysiak z PKP Cargo. Jak informowaliśmy, wczoraj w okolicy Wierchomli w Małopolsce doszło do wykolejenia 6 pustych wagonów pociągu towarowego, który jechał między Muszyną a Kędzierzynem Koźlem. Obecnie trwa naprawa torowiska i dopiero potem będzie możliwe wydobycie wagonów z rzeki. Planując wyjazdy, weźcie to pod uwagę. Drogowcy w poniedziałek wyłączą z ruchu na 2 tygodnie tunel na ekspresowej S1 w województwie śląskim między węzłami Laliki i Rajcza. W tym czasie wyremontowana zostanie nawierzchnia, będą wytyczone objazdy. 97 owiec, ponad połowa stada zginęło od uderzenia pioruna w Alpach Szwajcarskich. Stało się to na łące położonej na wysokości 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Gdy rozpętała się burza, owce zbiły się w ciasne stado na zamkniętym terenie. W przeszłości owce nie były zamykane w zagrodach, jednak obecnie jest to konieczne, aby chronić je przed atakami wilków. Od kilku dni przez Szwajcarię przetaczają się gwałtowne burze, które zakończyły długą falę upałów. Tamtejsza służba meteorologiczna zarejestrowała w czwartek 26 tysięcy uderzeń piorunów. Reprezentacje Francji i Anglii zmierzą się dzisiaj w meczu o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce Północnej. Ambicje obu europejskich zespołów były jednak większe. Ekipa trójkolorowych po raz ostatni poprowadzi selekcjoner Didier Deschamps.
2: Nie jest to mecz oczekiwany przez nas, ale jest. Stawką jest trzecie miejsce. Mam obowiązek wraz ze sztabem i zawodnikami zrobić wszystko, aby osiągnąć ten ostateczny cel. Tu jest być może mniej ważny, ale powtarzam, jesteśmy tu, Anglicy nie chcą w to grać, my też nie, ale taki jest harmonogram i jest cel.
1: Deschamps prowadził francuski zespół przez 14 lat, sięgnął z nim po tytuł Mistrza Świata w 2018 roku, a 4 lata później był bliski powtórzenia tego sukcesu, ale ostatecznie trójkolorowi przegrali po rzutach karnych

0: Kreskę Kres podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Pogoda na 101,4 FM.
2: W wielu miejscach dzisiaj przelotne opady deszczu, także burze, zwłaszcza na południu, w centrum i na wschodzie kraju. Na zachodzie z upływem dnia opady będą zanikające. Na termometrach od 22 stopni na Pomorzu i Warmii do 29 na południowym wschodzie. Jutro w dzień odrobinę chłodniej i także deszczowo.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
0: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Reklama.
4: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować? A może marzysz o pięknym akwarium w domu? Nie wiesz, jaką karmę dobrać dla swojego pupila? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę suchej karmy dla psów i kotów. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean. Promienna 5B we Włocławku. Numer telefonu 501 081 193.
1: Po reklamie.
5: Jesteśmy po 14:00, niedziela trwa. W tej godzinie porozmawiamy sobie o tym, że we Włocławku można za darmo skorzystać z usług prawnika. Jak, gdzie, kiedy? O tym więcej za moment.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Kobiety zmieniają świat, a tego lata zmieniamy go w Dworku pod Aniołem. Letni Sylwester? Oczywiście! 25 lipca, godzina 19. Zaczynamy wielką zabawę! Barmańskie show, fotobudka, wyśmienite menu, słodki stół i szampan o północy. Dworek pod Aniołem. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy niezwykłe. Cyprianka 14B. Rezerwacje 660-472-225. Pozwól, by lato stało się wyjątkowe.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
0: Po reklamie. Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM.

0: Moi drodzy, we Włocławku można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnika. Jeżeli masz jakiś problem prawny, jest to możliwe. Gdzie przyjmuje ten prawnik? Na Wysokiej, czyli na basenie międzyosiedlowym, ale także na Leśnej, Długiej czy Żabiej. Zapisy są telefoniczne pod numerem 54 414 49 20. Można się też zarejestrować mailowo. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie włocławskiego ratusza. Bezpłatne porady prawne we Włocławku. A my za chwilę wracamy do grania.
1: Reklama.
2: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
2: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
4: Wszystkim słuchaczom Radia Włocławek życzę wspaniałych, słonecznych wakacji i udanego, bezpiecznego wypoczynku. Joanna Borowiak, poseł na Sejm.
5: Po reklamie W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

Kochani, we Włocławku będzie nowy mural i zakończyło się głosowanie. Chodzi o mural na zespole szkół numer 4 na włocławskim południu. Tutaj powstanie mural upamiętniający patrona tej szkoły, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Wizualizację znajdziecie na stronie włocławskiego ratusza.

0: Reklama.
1: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
2: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
0: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ma być nowe pytanie. Prezydent wraca do referendum w sprawie polityki klimatycznej. Amerykanie atakują Iran na stacjach, także w Polsce coraz drożej. Na polach Grunwaldu ulewa, ale najpewniej nie przeszkodzi i historia się nie zmieni. Zaczyna się rekonstrukcja bitwy z 1410 roku. Michał Pierzchała. Będzie kolejne podejście Karola Nawrockiego do referendum w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Jak zapowiedział dziś szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, wniosek o zarządzenie plebiscytu zostanie wysłany w nadchodzącym tygodniu. Z pierwszym wnioskiem prezydent wyszedł w maju. Nawrocki postulował, aby pytaniem było, czy jest pani pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Większość senatorów odrzuciła ten pomysł, tłumacząc tezą w pytaniu. I teraz, jak dodał Szefernaker, ma być inaczej. Pytanie w nowej wersji nie zostało na razie ujawnione. To jeszcze o polityce, ale tym razem węgierskiej. Tamtejszy rząd pracuje nad reformą konstytucji. Premier Węgier Peter Madziar oświadczył, że poparłby obniżenie wieku uprawniającego do głosowania z 18 do 16 lat. Szef rządu ocenił, że dzisiejsi nastolatkowie posiadają wystarczającą wiedzę, aby współdecydować o przyszłości kraju. Amerykanie siódmą z rzędu noc bombardowali Iran. Celem były m.in. infrastruktura logistyczna irańskiego wojska i podziemne składy uzbrojenia. Amerykańskie wojsko nie sprecyzowało, ile celów zostało zbombardowanych. To największa eskalacja konfliktu od czasu zawarcia przez USA i Iran w czerwcu wstępnego porozumienia. A to powoduje wzrost cen paliw. W przyszłym tygodniu kierowców mogą czekać dalsze podwyżki. Według analityków biura Reflex, benzyna 95 może kosztować średnio 7,30 za litr, a diesel może zbliżyć się do 8 zł. Ulewa pod Grunwaldem. Zobaczymy więcej, czy przeszkodzi w jakiś sposób w rozpoczęciu inscenizacji bitwy z 1410 roku. Właśnie teraz powinna się zaczynać. Założenia taktyczne?
2: Naszą najważniejszą rolą w sobotniej inscenizacji będzie oczywiście pokonać krzyżaków i sprawić, żeby historia się powtórzyła jak co roku, a bieg wydarzeń się nie zmienił.
1: Opowiada dowódca.

0: pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
1: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Pogoda na 101 i 4 FM.
3: Popołudnie deszczowe i pochmurne, możliwe są także burze. Termometry maksymalnie dzisiaj pokazują 29 stopni, tak jest na południowym wschodzie kraju. Jutro zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu, temperatury do 28 stopni, a od poniedziałku spodziewane jest wyraźne ochłodzenie.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Reklama.
4: Co robisz?
5: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
4: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
5: Serio? A co z serwisem?
4: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
5: Brzmi dobrze.
4: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
5: To mnie przekonałeś.
4: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
6: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić. Doktor Materac zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%. Doktor Materac, Włocławek, Park Handlowy S1, ulica Kruszyńska 17. Doktor Materac. Twój sen w hiszpańskim stylu. Ole!
2: Po reklamie.
7: Jesteśmy po 15:00. Dość szara ta niedziela w naszym regionie. A kiedy wrócą upały? Szybciej niż myślicie. Więcej o tym porozmawiamy sobie za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Cześć.

0: Reklama.
1: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
2: Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
0: Po reklamie.

0: Dość szara ta niedziela we Włocławku i w regionie, a kiedy na Kujawy wróci prawdziwie wakacyjna aura? Kiedy wróci wyższa temperatura? Już od jutra będzie zauważalnie cieplej, bo do 26 stopni w cieniu, ale też momentami deszczowo. Natomiast od środy po 27 stopni w cieniu, w weekend, w kolejny weekend, piątek, sobota, niedziela, nawet 31. No to można planować skok nad wodę, nie?
1: Reklama.
2: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
3: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, Twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
1: Po reklamie.
4: Radio Włocławek.
1: Po polsku.

W tej godzinie wspominałem o tym, że we Włocławku i w regionie w przyszłym tygodniu znowu pojawią się wakacyjne upały. W przyszły weekend to nawet powyżej 30 stopni w cieniu. Dlatego też przypomnę, że jeżeli chcemy wskoczyć do wody, to warto wcześniej sprawdzić serwis kąpieliskowy. To jest taki portal prowadzony przez Sanepid i badana jest woda z każdego oficjalnego publicznego kąpieliska. Także w naszym regionie, chociażby nad Jeziorem Wikaryjskim czy Czarnym, można sobie sprawdzić, czy ta woda na pewno jest ok, ale też przed wyjściem można sprawdzić temperaturę wody. Serwis kąpieliskowy Sanepidu i kąpieliska naszego regionu. My za moment wracamy do grania i płyniemy przez tę, no póki co, szarą niedzielę.

0: Reklama.
1: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. Sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
0: Po reklamie.
2: Radio Wrocław. Po polsku.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zwroty w sprawie Wołynia. Prezydent Ukrainy deklaruje ustępstwa. Urwis na morzu. Urządzenie o takiej nazwie ma pomagać ratownikom. A na koniec zaproszę na rosół. Michał Pierzchała. Polityczna odwilż na linii Kijów-Warszawa. Wołodymyr Zełenski zapowiedział 5-punktowy plan na naprawę relacji ukraińsko-polskich. Potrzebujemy dobrych sąsiedzkich relacji opartych na szacunku, napisał prezydent Ukrainy. Wśród decyzji otwarcie wszystkich archiwów ukraińskich służb, które zawierają informacje o rzezi wołyńskiej, a także ma być więcej zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Donald Tusk przekazał, że patrzy na zapowiedzi Zełenskiego z satysfakcją i nadzieją. Przejezdna jest już droga krajowa nr 10 w miejscowości Nowa Góra na Mazowszu, gdzie przed południem dostawczy Citroen z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z ronda i uderzył w ogrodzenie. Do szpitala trafiły 4 osoby podróżujące autem, w tym 2 dzieci. Po wypadku na miejscu lądowały 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Ruch na krajowej 10 przez 4 godziny odbywał się wahadłowo. Urwis to nazwa wodnego drona, który już niedługo może wspierać ratowników na kąpieliskach. Pływającą konstrukcję podobną do płaskiej, pozbawionej burt łodzi stworzyli studenci z Politechniki Gdańskiej. Paweł Radzewicz.
2: Urwis nie ma zastąpić ratowników, ale wspomóc ich działanie na samym początku akcji, mówi jeden z twórców drona, Łukasz Gedeniewiadomski.
3: W ratownictwie wodnym kluczowy jest czas. Chcemy, żeby nasz Urwis był gotowy już po minucie do akcji.
2: Co więcej, ma poradzić sobie zarówno z wysokimi falami, jak i mgłą czy warunkami nocnymi, dodaje Maksym Domkowski.
4: Może błyskawicznie dopłynąć do tonącego, podać mu punkt wypornościowy w postaci boi czy w postaci deski ratunkowej.
2: Urwis przechodzi właśnie próby wodne, a jego twórcy pracują nad tym, by potrafił w trybie autonomicznym patrolować chociażby dzikie kąpieliska.
1: Na koniec zapach palonej cebuli, lubczyku i wywaru. Rusza projekt o tradycji rosołu w Polsce. Muzeum w warszawskim Wilanowie chce wpisać tradycję tej zupy na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jak mówi Norbert Sokołowski, szef kuchni i rekonstruktor kulinarny, rosół to nie tylko zupa, a symbol.
5: Naprawdę rosół, jak spojrzymy, on jest w każdej książce jako jedna taka z pierwszych zup. Był bardzo ważny w XVII, XVIII, w XXI wieku. Wszyscy go znamy. Wszystkim nam się kojarzy z domem, z mamą, z babcią. Jest to bardzo taka zupa rodzinna. Spotykam się właściwie z nią na wszystkich przyjęciach rodzinnych.
1: Projekt ma przypominać, że w bulionie kryje się coś znacznie więcej niż tylko smak.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jeszcze przez kilka godzin możliwa burzowa pogoda, a potem trochę się uspokoi, chociaż przelotnie nocą może padać deszcz, nad ranem mgły. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu i burze, na termometrach od 19 stopni, na krańcach południowo-zachodnich i na wybrzeżu do 28 na południowym wschodzie.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
8: Wędkarstwo, zoologia, akwarystyka – to wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B we Włocławku. Jest to miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18

0: pewnie piłkarze, nie? Haaland, Lewandowski, Messi. Policzono to, policzono i okazuje się, że dniówki Messiego i Lewandowskiego potrafią być niższe od neurochirurga w polskim szpitalu powiatowym. Tylko wiecie, no dostać 5 złotych piłek to jest łatwiej niż nie być z rodziny lekarzy i dostać się w Polsce na medycynę.
1: Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz płyt meblowych, blatów lub akcesoriów? A może potrzebujesz precyzyjnego cięcia i oklejania? Wpadnij do naszej hurtowni przy ulicy Wroniej 23/25. Dawny Lok. Oferujemy ogromny wybór frontów. Akrylowych, lakierowanych i foliowanych. A jeśli marzysz o meblach na wymiar, kuchniach, szafach, garderobach czy meblach biurowych, wykonamy je dla Ciebie z profesjonalnym montażem u klienta. Zadzwoń 506 794 420 lub 544 121 650. Twoje meble zaczynają się u nas.
0: Po reklamie.
2: Radio Wrocławek.
3: Po polsku.

Wrócę jeszcze do tego, o czym mówiłem kilkanaście minut temu, czyli do tych zarobków lekarzy. No kochani, jak lekarze będą tyle nas kosztować, to nie będzie wyjścia. Będziemy musieli sprowadzać tańszych lekarzy z zagranicy. W tym przypadku to tańsi będą z Norwegii, Luksemburga czy Szwajcarii.

0: Wczoraj oglądałem Harry'ego Pottera. Czasem sobie warto odświeżyć ten film, on się nigdy nie nudzi, nie? W każdym razie oglądałem tę część, w której Hermiona dostała zmieniacz czasu. No i tak sobie myślałem, to jest niemożliwe. Być na kilku zajęciach, być w kilku miejscach jednocześnie, taki zmieniacz czasu, no nie ma szans, nie istnieje. Ale potem sobie pomyślałem, że przecież polscy lekarze muszą go obsługiwać. No przecież muszą mieć taki zmieniacz czasu. Inaczej nie da się być na trzech oddziałach jednocześnie.
1: Reklama. Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabat aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
2: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Włocławek, Park Handlowy S1, ulica Kruszyńska 17. Doktor Materac. Twój sen w hiszpańskim stylu. Ole!
3: Wszystkim słuchaczom Radia Włocławek życzę wspaniałych, słonecznych wakacji i udanego, bezpiecznego wypoczynku. Joanna Borowiak, poseł na Sejm.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski Kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku. Profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku. Ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie.
6: Kilkanaście minut do 17, niedzielne popołudnie i jeszcze ostatnie godziny weekendu. Ja wiem, że chcielibyśmy, aby ten wakacyjny weekend był bardziej słoneczny, ale wiadomo, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Mnóstwo słonecznych brzmień dzisiejszego popołudnia i wieczora pojawi się jeszcze na naszych falach. Filip Waćkowski, dzięki za dziś, do jutra, do usłyszenia, cześć.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zatrzymani pseudokibice za napad na przypadkowe osoby na autostradzie. Skuter wodny uderzył w dach na wodnej stacji paliw na jeziorze Niegocin. Ponad połowie Polaków zdarza się zastąpić portfel smartfonem. Michał Pierzchała. Trzech pseudokibiców z Polski zatrzymanych za brutalny napad w Austrii. Do zdarzenia doszło w zeszłym roku na jednej z austriackich autostrad. Grupa pseudokibiców wracających z zagranicznego meczu swojej drużyny zablokowała autami samochód, którym podróżowało dwóch Chorwatów. Mężczyźni zniszczyli ich samochód, dotkliwie pobili obcokrajowców i okradli ich. Za poszukiwanymi wydano europejskie nakazy aresztowania. Zatrzymani należą do ścisłego trzonu środowiska warszawskich pseudokibiców, mówi Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.
2: Jeden z nich został zatrzymany na lotnisku w Warszawie zaraz po wylądowaniu samolotu. Wszyscy trzej zostali już tymczasowo aresztowani.
1: W sprawie napadu na autostradzie austriacka policja zatrzymała w sumie 25 osób. Pobici mężczyźni byli przypadkowymi ofiarami, prawdopodobnie zostali wzięci za członków wrogiej grupy kibicowskiej z Chorwacji. Skuter wodny uderzył w dach na wodnej stacji paliw na jeziorze Niegocin w Giżycku. Za sterami był 11-latek, za nim siedział jego ojciec. Dziecko zbyt gwałtownie wcisnęło manetkę gazu. Nagły wzrost mocy wyrzucił skuter prosto na nabrzeże. 11-latek z urazem głowy i nogi śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala. Poszkodowane zostały też dwie inne osoby, które były w tym czasie przy stacji paliw. Sprawą zajmuje się policja. Z satysfakcją i nadzieją przyjmuje słowa i decyzję Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz premiera Donalda Tuska po tym, jak ukraiński prezydent zapowiedział ustępstwa w sprawie badania zbrodni na Wołyniu. Otwarte mają zostać archiwa, ma być też więcej zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Zełenski poinformował, że przeprowadził naradę dotyczącą polityki Ukrainy wobec Polski. Ponad połowa, dokładnie 57% Polaków przyznaje, że zdarza im się zostawić portfel w domu, bo zastępuje im go telefon. Wynika z nowego sondażu. Choć trend ten w dość naturalny sposób dotyczy przede wszystkim najmłodszych pokoleń, to cyfrowa wygoda coraz śmielej wkracza także w życie starszych osób. Niemal połowa seniorów potwierdza, że z powodzeniem zastępuje fizyczny portfel bankowością w telefonie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami, zwłaszcza na południu i w centrum kraju, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach w ciągu dnia od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich do 25 stopni w centrum i do 28 stopni na południowym wschodzie.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Reklama.
7: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
8: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert, Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
9: Wow!
8: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
5: Po reklamie WPP na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Co robisz?
2: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
1: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
2: Serio? A co z serwisem?
1: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
2: Brzmi dobrze.
1: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
2: To mnie przekonałeś.
1: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
3: Kobiety zmieniają świat, a tego lata zmieniamy go w Dworku pod Aniołem. Letni Sylwester? Oczywiście! 25 lipca, godzina 19. Zaczynamy wielką zabawę. Barmańskie show, fotobudka, wyśmienite menu, słodki stół i szampan o północy. Dworek pod Aniołem. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy niezwykłe. Cyprianka 14B. Rezerwacje 660 472 225. Pozwól, by lato stało się wyjątkowe.
0: Po reklamie.
4: Radio Wrocławek.
0: Po polsku.

0: Reklama.
1: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Mamo, patrz! Ta podłoga to prawdziwy dotykowy ekran!
4: Tak, synku, to Pixland. To dotykowe, interaktywne podłogi LED, które reagują na każdy Twój ruch. Widzę, że bawią się tu dzieci, młodzież i nawet my, dorośli.
3: Świat gier w prawdziwym życiu, wow! Mamo, a możemy tu zrobić moje urodziny?
4: Jasne, Pixland jest po prostu idealny. Na urodzinki, spotkanie z ekipą, rodzinny wypad, a nawet wyjście z całą klasą.
3: To co, wchodzimy do gry?
4: Pewnie. Odłóż telefon i wchodzimy do świata Pixland. Tu gra dzieje się naprawdę. Pixland. Level Up. Świat gier w prawdziwym życiu. Włocławek, ulica Smolna 6. Zarezerwuj już dziś.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
2: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, Włocławek, Park Handlowy S1, ulica Kruszyńska 17. Doktor Materac, twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
3: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin – twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
0: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jest zapowiedź kolejnego wniosku prezydenta o przeprowadzenie referendum. Osoby z niepełnosprawnościami przeszły w marszu ulicami Warszawy. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem. Dziś zmagania wojsk polsko-litewskich z krzyżakami nie w upale jak przed wiekami, tylko przy deszczowej pogodzie. Michał Pierzchała. Będzie kolejna próba. W przyszłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki ponownie złoży w Senacie wniosek o przeprowadzenie referendum dotyczącego przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Informacje w tej sprawie przekazał dzisiaj szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, a więcej szczegółów zebrał Grzegorz Kozieł.
2: Prezydent uważa, że o tak fundamentalnych kwestiach powinni zdecydować sami Polacy, tłumaczył Szefernaker. Przypomniał, że prezydent już w marcu przedstawił własną propozycję zmian w europejskim systemie handlu emisjami. Wniosek w tej sprawie został jednak odrzucony przez większość sejmową. Szef gabinetu prezydenta odniósł się również do planowanych przez Komisję Europejską zmian w systemie ETS. Jego zdaniem rozwiązania te nie oznaczają realnej zmiany dotychczasowej polityki klimatycznej. Przypomnę, że Bruksela chce, by państwa przeznaczały połowę zysków z aukcji na zielone inwestycje. Zmiany miałyby również objąć darmowe uprawnienia dla przemysłu oraz fundusze solidarnościowe, na czym Polsce zależało.
1: Ulicami Warszawy przeszedł Marsz Dumy, zorganizowany przez osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny. Jesteśmy dumni z tego, kim jesteśmy, mówili uczestnicy marszu.
3: Jestem tu dlatego, żeby pokazać, że osoby ze szczególnymi potrzebami mają prawo do niezależnego życia, jak każde inne. Ważna jest wrażliwość społeczna i myślę, że takie wydarzenia jak te będą tą wrażliwość budować.
1: To była pierwsza edycja tego wydarzenia. To Warszawa, z kolei w Szczecinie dzisiaj Marsz Równości, w tym roku odbywający się pod hasłem Płyniemy po swoje. Wzięło w nim udział około 1000 osób. Uczestnicy nie kryli rozczarowania prezydenckim wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej. I znów, jak co roku, historia się nie zmieniła. Około 1500 rekonstruktorów z Bractw Rycerskich uczestniczyło w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Tym razem zmagania wojsk polsko-litewskich z krzyżakami toczyły się nie w upale jak przed wiekami, tylko przy deszczowej pogodzie. Były walki na miecze, ataki łuczników, wystrzały i konne szarże. Widzowie obejrzeli też sceny znane z kronik Jana Długosza, wręczenie królowi Jagielle dwóch nagich mieczy przez poselstwo krzyżackie, utratę i odzyskanie przez Polaków chorągwi z Białym Orłem, czy śmierć wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami zwłaszcza na południu i w centrum przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach w ciągu dnia od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich, przez 25 stopni w centrum do 28 stopni na południowym wschodzie.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Reklama.
7: W Bokaro dziś okazja. Nie czekaj ani chwili. Łazienki marzeń tańsze się zrobiły. Z ekspozycji perełki. Styl, design i klasa. Rabaty aż do 60%. To promocja nasza. Baterie, płytki, wanny, wybór. Niesłychany. Szeroki asortyment. A sklep każdemu znany. Piękno i funkcjonalność w jednym miejscu masz. Przyjdź do Bokaro na Zielną 37/39. To najlepszy czas. Salon Łazienek Bokaro, Włocławek, ulica Zielna 37/39. Szczegóły na bokaro.pl.
6: Po reklamie. Włocławek, dla Was, po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
0: Po reklamie. Tak, gramy tylko my. We Włocławku po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Trwa naprawa torów w Małopolsce. Ruch pociągów wciąż z utrudnieniami. Piłkarskie Mistrzostwa Świata wyszły na ostatnią prostą. Niebawem mecz o brąz. Leśnicy ostrzegają przed barszczem Sosnowskiego. Michał Pierzchała, zapraszam na szczegóły. Kolejarze rozpoczęli naprawę uszkodzonego torowiska po wczorajszym wykolejeniu pociągu towarowego w pobliżu Wierchomli w Małopolsce. Nadal nie wydobyto wagonów, które wpadły do rzeki Poprad. Będzie to możliwe dopiero po naprawie torów. Na miejscu pracuje Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, która wyjaśnia okoliczności zdarzenia i przygotuje raport dotyczący jego przyczyn. PKP podało dziś, że maszynista pociągu był trzeźwy. Cały czas są utrudnienia w ruchu kolejowym na odcinku Nowy Sącz, Krynica, Zdrój. Przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową. Piłkarskie Mistrzostwa Świata wyszły na ostatnią prostą. Przed nami o 23:00 polskiego czasu mecz o brąz, w którym Francja zmierzy się z Anglią. W Stanach będzie wtedy późne popołudnie i na przykład w Nowym Jorku oferta dla kibiców jest bogata. Lokale gastronomiczne, restauracje i puby wystawiły szyldy, które zapraszają na wspólne oglądanie. Są też strefy kibica, między innymi obok słynnego mostu bruklińskiego i w Central Parku. Jak zdradza nam Paweł Zalewski, Polak, mieszkający w Nowym Jorku, można poczuć tutaj niesamowite emocje.
2: Naprawdę można poczuć rewelacyjną atmosferę. Tu jest bardzo dużo Latynosów. To oni mają piłkę we krwi. Kibicowanie z nimi, imprezowanie z nimi, to jest w ogóle jedna wielka fiesta.
1: No mecz, przypominam, za 4 godziny. Leśnicy ostrzegają przed barszczem Sosnowskiego, jedną z najbardziej niebezpiecznych roślin, jakie możemy spotkać w Polsce. Kontakt z barszczem Sosnowskiego może prowadzić do poważnych poparzeń skóry, dlatego warto wiedzieć, jak go rozpoznać, gdzie zgłaszać jego występowanie i jak postępować po kontakcie z rośliną, która osiąga nawet kilka metrów wysokości, ma grube łodygi oraz duże kwiatostany w kolorze białym, tłumaczy Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
3: Najczęściej rośnie na nieużytkach, przy drogach, nad rzekami i potokami, ale może się pojawiać także w pobliżu terenów leśnych.
1: Po kontakcie z barszczem Sosnowskiego trzeba dokładnie umyć skórę wodą z mydłem, unikać słońca, zakryć miejsce kontaktu z rośliną odzieżą albo opatrunkiem. W przypadku zauważenia rośliny zdecydowanie lepiej nie próbować usuwać jej samodzielnie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Nie zmieni się jakoś istotnie pogoda jutro. W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Tak jak dzisiaj, miejscami, zwłaszcza na południu i w centrum, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Będzie odrobinę chłodniej, od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich do 25 stopni w centrum i 28 na Podkarpaciu, a w poniedziałek o kilka stopni mniej.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Włocławek po polsku na 101 i 4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wielcy przegrani w walce o brąz. Dziś na Mundialu mecz Francja-Anglia. Diesel może kosztować prawie 8 zł. To prognozy na najbliższe dni. Sprawdzimy też jakość wody w kąpieliskach. Michał Pierzchała. Francja kontra Anglia. To będzie pojedynek wielkich przegranych na tegorocznym Mundialu. Mecz numer 103, który rozpocznie się za 3 godziny, przesądzi o tym, która z drużyn zajmie trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata i tym samym będzie wracać do swojego kraju w odrobinę lepszych nastrojach. O starciu na przedmieściach Miami Błażej Kulesza.
2: O mobilizację w obu zespołach trudno, mówi trener Francuzów Didier Deschamps, dla którego to będzie ostatni mecz na ławce trenerskiej. To nie jest mecz towarzyski, ani pojedynek, którego oczekiwaliśmy. Stawką jest trzecie miejsce. Naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, by osiągnąć cel. To byłby trzeci mundial, z którego trójkolorowi przywieźliby trzeci medal. Anglicy i ich trener Thomas Tuchel wciąż musi się tłumaczyć z półfinałowych zmian w końcówce meczu. Jeżeli pytasz, czy żałuję swojej decyzji, to odpowiedź brzmi nie. Nie żałuję swoich decyzji, ponieważ czułem, że staliśmy się zbyt bierni, czułem, że dynamika meczu się zmienia i chciałem pomóc swojej drużynie.
3: And I tried to help my team.
2: Mecz o trzecie miejsce zaplanowano na 23 czasu polskiego. Poprowadzi je Wenezuelczyk Jesus Valenzuela.
1: Na jutro finał mundialu, w którym broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z mistrzem Europy, Hiszpanią. Będzie drożej na stacjach paliw. Jak wskazują eksperci biura Reflex, w przyszłym tygodniu cena diesla może wzrosnąć o kilkadziesiąt groszy i zbliży się do 8 zł za litr. Z kolei średnia cena benzyny 95 może wynieść 7,30. Już w ostatnich dniach
4: ceny benzyny notujemy w tym tygodniu podwyżki rzędu średnio 24 groszy na litrze. Olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio.
1: Mówi Urszula Cieślak z biura Reflex. Koszty tankowania mocno rosną w reakcji na doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie doszło do eskalacji konfliktu i wznowienia amerykańsko-irańskich działań militarnych. Na koniec jeszcze raport o kąpieliskach. Gdy nie leje i nie grzmi, to w nadmorskich kąpieliskach według sanepidu jakość wody jest dobra i można do niej bezpiecznie wchodzić. W głębi kraju na ogół też, ale jest kilka zakazów. To między innymi kąpielisko nad jeziorem Mohel w Kujawsko-Pomorskiem, plaże miejskie w Olsztynie i Supraślu, również kąpielisko w wielkopolskim Sierakowie. Tu jakość wody nie gwarantuje bezpieczeństwa.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, zwłaszcza na południu i w centrum, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach w niedzielę od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich do 25 stopni w centrum i do 28 stopni na południowym wschodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Reklama.
8: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
9: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
7: Po reklamie.
6: Po polsku na 101 i 4 FM.

0: Reklama.
1: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu FENIX 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
0: Po reklamie.
2: Radio Włocławek.
0: Po polsku.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
0: Po reklamie.
2: Radio Wrocławek.
0: Po polsku.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren, ostatni dzień sierpnia rozstawia się, w windzie pachnie mokrym psem. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się, jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren.

jest tu nie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dzisi byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

0: jest mnie za mało na lustra.
1: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wielcy przegrani w walce o brąz. Dziś na Mundialu mecz Francja-Anglia. Diesel może kosztować prawie 8 zł. To prognozy na najbliższe dni. Sprawdzimy też jakość wody w kąpieliskach. Michał Pierzchała. Francja kontra Anglia. To będzie pojedynek wielkich przegranych na tegorocznym Mundialu. Mecz numer 103, który rozpocznie się za 3 godziny, przesądzi o tym, która z drużyn zajmie trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata i tym samym będzie wracać do swojego kraju w odrobinę lepszych nastrojach. O starciu na przedmieściach Miami Błażej Kulesza.
2: O mobilizację w obu zespołach trudno, mówi trener Francuzów Didier Deschamps, dla którego to będzie ostatni mecz na ławce trenerskiej. To nie jest mecz towarzyski ani pojedynek, którego oczekiwaliśmy. Stawką jest trzecie miejsce. Naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, by osiągnąć cel. To byłby trzeci mundial, z którego trójkolorowi przywieźliby trzeci medal. Anglicy i ich trener Thomas Tuchel wciąż musi się tłumaczyć z półfinałowych zmian w końcówce meczu. Jeżeli pytasz, czy żałuję swojej decyzji, to odpowiedź brzmi nie. Nie żałuję swoich decyzji, ponieważ czułem, że staliśmy się zbyt bierni, czułem, że dynamika meczu się zmienia i chciałem pomóc swojej drużynie. And I tried to help my team. Mecz o trzecie miejsce zaplanowano na 23 czasu polskiego. Poprowadzi je Wenezuelczyk Jesus Valenzuela.
1: Na jutro finał mundialu, w którym broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z mistrzem Europy, Hiszpanią. Będzie drożej na stacjach paliw. Jak wskazują eksperci biura Reflex, w przyszłym tygodniu cena diesla może wzrosnąć o kilkadziesiąt groszy i zbliży się do 8 zł za litr. Z kolei średnia cena benzyny 95 może wynieść 7,30. Już w ostatnich dniach
3: ceny benzyny notujemy w tym tygodniu podwyżki rzędu średnio 24 groszy na litrze. Olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio.
1: Mówi Urszula Cieślak z biura Reflex. Koszty tankowania mocno rosną w reakcji na doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie doszło do eskalacji konfliktu i wznowienia amerykańsko-irańskich działań militarnych. Na koniec jeszcze raport o kąpieliskach. Gdy nie leje i nie grzmi, to w nadmorskich kąpieliskach według sanepidu jakość wody jest dobra i można do niej bezpiecznie wchodzić. W głębi kraju na ogół też, ale jest kilka zakazów. To między innymi kąpielisko nad jeziorem Mohel w Kujawsko-Pomorskim, plaże miejskie w Olsztynie i Supraślu, również kąpielisko w wielkopolskim Sierakowie. Tu jakość wody nie gwarantuje bezpieczeństwa.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, zwłaszcza na południu i w centrum, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach w niedzielę od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich do 25 stopni w centrum i do 28 stopni na południowym wschodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: W jak Włocławek. Po polsku na 101 i 4 FM.